0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran, shur gjoria. Vandent, zroj jota nasën jot, tasnut, ksaner ku, inësun mek. Licenzia KBO, zroj jota nasën me karasunina, dervat, zroj vet, zroj qorqirko, zroj vet.
2: Govast, Radio Avrora e Jeterum, 25, 10, 07.